ramiona młodociane, w bezimienny puch rozwiane, dziejów nazwą śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych naumyślnie, skoro my odleciemy.

Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem.

się, sekuta przemarza, zakurtelo, nikt nie waży się zapytać, zakurtelo, nikt nie waży zmienić maski.